0: Bah oui, t'es le miroir, ok. Ah, on a mis un goût au téléphone, mais.
1: Shipping agency di nanon na sponsor Neptune Pacific Direct Line ke NDPL. Ni koi kung ko detay na ini ari yai nanon ni kanira na kapos kroy pa makiripes. Inawa kita kapehera man tepong ay ikaro ko wapi mano wan sun mo wajanga wapi mano wa. Awa ikay kain pere ay kakain nanwa kipa kona hindi.
2: The medical clearance.
1: awai te katenua a repon de police clearance. I pukin sisira ki me kamea tata, o rita ki me maki tapi yam tapo e tai. Ntiopi rita ki me Agnes Twin, nana email e om@obi.gov.ki, kente ta repon, isu anime wake a wua towana towana wanua tenua, ke isu anime wake a wua towana towana tenua ruewa, ke isu anime wake a wua towana towana awa towana, O isua te nua kia, ni mewa ni mewa, o noua ni mewa isua.
2: MTCIC, pesanga yeripupu, yonde email address at pieripupu@commerce.gov.ki. Kitari puania, te nampa, e isua ni mewa te wana, wawa o noua te wana ni mewa isua. Isua ni mewa te wana, wawa o noua te wana ni mewa wanua. Awai, isua te nua kia, te nua te wana, waiwa, waiwa, awa.
1: Awai te one stop, na koni katewea son, nana email e katewea@onestop.com.ki ke Olive Derek, nana email e olive@onestop.com.ki kente tarepon.
2: E isuwa ni mewa te wana wawa anua, wawa, wawa, wawa, ke isuwa tenua kia, ni mewa tenua, wawa wanua te wana.